brinde zezeze vele kutonda bayena na nosa lokonde le bayena no sopale yana na maneisa